będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy, ale...

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie być złoną i kurnarką męską.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno.
3: Ale
2: nie traktujcie jednak notatek
3: jak gdyby były?
2: No!
3: Jak gdyby były?
2: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten twój strój kąta? Ja tego nie rozumiem.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy, ale...

daremnie chcą poklebić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą.

nie potrafi określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie,

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Tu Studencka Agencja Radiowa i jak zwykle o tej porze w niedzielę pierwsza audycja z serii audycji popołudniowych, czyli Pod pokojami.
1: Dokładnie tak. Witają Was
0: Dorota
1: i Gosia.
0: O czym dzisiaj będziemy mówić?
1: Dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat, mianowicie będą to stereotypy. Powiemy o tym, czym są stereotypy, skąd one się biorą, no i jaki mają wpływ na nas i na nasze życie.
0: No właśnie, i podamy kilka poważnych stereotypów, aczkolwiek niekoniecznie, niektóre nie będą koniecznie poważne. Oczywiście zahaczymy troszkę o kobiecość, o stereotypy dotyczące kobiet, złamiemy kilka stereotypów, mam nadzieję, i pokażemy, że nie zawsze nam kobietom się wydaje, że coś, co jest... Że panowie postrzegają pewne rzeczy tak, jak nam się wydaje, że postrzegają, ponieważ z niektórych ankiet, których wyniki przytoczymy, wychodzi, że w rzeczywistości nie musimy się kreować na takie, na jakie się krujemy i jesteśmy inaczej postrzegane.
1: Czyli generalnie warto posłuchać kawałek dobrego materiału i naprawdę przydatnej wiedzy.
0: Tymczasem zapraszamy na odrobinę kobiecej muzyki.

0: zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. No niemniej jednak niechętnie się pozbywamy tych naszych przekonań i no, jakby na to nie patrzeć jednak w uprzedzeń, ponieważ one upraszczają nasze życie i sprawiają jakby takie wrażenie, że wszystko mamy poukładane. Mhm. No i to też mi się wydaje, że wynika z tego, że po prostu boimy się zmian, boimy się nowości i wolimy, kiedy wszystko jest poukładane, jest na swoim miejscu.
1: Tak, a nam się wydaje, że to jest idealne.
0: No właśnie.
1: Podejście. Tak? Na przykład właśnie zaczęłyśmy od stereotypów narodowych, aczkolwiek właściwie nie ma sfery, w której nie byłoby żadnego stereotypu, łącznie z poglądem na kobietę, z poglądem na mężczyznę w współczesnym świecie, czy na przykład w historii. I tak, stereotyp nauczyciela, stereotyp studenta, stereotyp matki, dokładnie, żony i kochanki.
0: Kogokolwiek.
1: Tak, kogokolwiek. I niestety zawsze żyjemy takimi stereotypami, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rzeczywistość czasami okazuje się zupełnie inna.
0: No dokładnie, one nam troszeczkę przesłaniają tą rzeczywistość, z tym, że zauważ, że nie zawsze stereotypy chyba muszą być negatywne.
1: Oczywiście, bo mimo wszystko stereotyp to też jest jakiś symbol, jakiś wzór, wizerunek, czy powiedzmy ikona. No ale nie zawsze tak jest.
0: Nie zawsze. Najczęściej jest tak, że jest to stereotyp negatywny i bierze się po prostu z generalizacji pewnych problemów. No ale co przez taką generalizację powstaje? No, powstają jakieś
1: nieporozumienia.
0: Problemy. No właśnie, nieporozumienia, dyskryminacja właśnie głównie na tej arenie międzynarodowych takich stereotypów narodowych właściwie. No tak, ale co zrobić? Takie jest życie, tacy są ludzie. Jest tutaj też taka informacja, którą mamy, że stereotypy są przejawem etnopaulizmu, czyli pomniejszania czyjejś rangi i w ten sposób wywyższamy samych siebie. No, to jest jakiś sposób na dowartościowanie samego siebie, ale no, pogrążając innych, to chyba nie jest najlepszy pomysł, zdecydowanie nie.
1: No właśnie.
0: I powstają też dlatego, że większość ludzi myśli lepiej o sobie niż o innych.
1: No to wynika z naszego egoizmu i z naszego instynktu samozachowawczego.
0: No właśnie, i wynika po prostu z naszych kompleksów jakby.
1: No właśnie. A propos kompleksów, w związku z tym, że mimo wszystko pod pokojami, to audycja kobieca. Kobiety też żyją stereotypami, nie zawsze dotyczącymi kogoś, często też siebie. I często próbują siebie zmieniać, dlatego że określony jest jakiś tam ideał piękna.
0: Wzór po prostu.
1: Wzór, tak. Tak nam się przynajmniej wydaje. Tak jak istnieje, jeśli można to określić, stereotyp symbolu seksu, ideału kobiety, no to na pierwszym miejscu zawsze się stawia Marilyn Monroe, a w rzeczywistości, która była ponoć idealna, wyglądała rewelacyjnie, zachowała się jeszcze lepiej i to jest symbol, ideał kobiecości. W rzeczywistości Marilyn Monroe miała mało w intelekcie, a propos wyglądu, no to nosiła rozmiar 42, ale 42 w tym czasie, w tamtych czasach, to obecny rozmiar 46, także myślę, że
0: troszeczkę odbiega od współczesnego ideału.
1: No właśnie, a też często jest tak, że postrzegamy kobiety jako ideał kobiety, to Barbie na przykład. Ale okazuje się, że na przykład właśnie ktoś kiedyś pokwapił się i przeprowadził badania, z których wynikło, że gdyby lalka Barbie była prawdziwą kobietą, mogłaby poruszać się tylko na czterech, ponieważ przy jej proporcjach nie utrzymałaby się ani prosto, ani na nogach.
0: Czyli po prostu takie ideały nie istnieją.
1: No właśnie.
0: Proszę Państwa, to nie ma pokrycia w rzeczywistości, no.
1: Tak.
0: Nie bądźmy tacy.
1: I gdy na przykład 20 lat temu top modelki, symbol no właśnie idealnej kobiety, ważyły wtedy 8 kg mniej niż przeciętna kobieta, teraz ważą 23 kg mniej. Rewelacja. Często też manekiny sklepowe, kobiety popadają w kompleksy, gdy na przykład widzą, że jakaś rewelacyjna

0: sukienka wisi na manekinie rewelacyjnie i po prostu to mógłby być ideał kształtów kobiecych. Okazuje się, że manekiny sklepowe, gdyby były prawdziwymi kobietami, ich biodra byłyby zbyt wąskie, by mieć dzieci.
1: No ale zobacz, do czego to prowadzi. Zobacz, co się dzieje na wybiegach. Teraz już może nie ma takiej tendencji. Już tak powoli ludzie przychodzą po rozum do głowy, ale zobacz, co się działo właśnie na wybiegach. Co się działo z tymi modelkami, do jakiego stanu one siebie doprowadzały właśnie przez takie manekiny.
0: No właśnie, anoreksję, bulimię, jakieś psychozy i dziwne bardzo, bardzo rzeczy. Gdy właściwie, o, na przykład bardzo mi się podoba akcja teraz reklamowa, kampania pewnej firmy kosmetycznej, która chce udowodnić, że kobietą nie musi być, idealną kobietą niekoniecznie musi być kobieta wyglądająca jak wieszak sklepowy. Chodzi o to, że na przykład na zdjęciach pokazane są panie puszyste, okrągłe, ale roześmiane i nie wstydzące się pokazywać w samej bieliźnie. I fakt, że z jednej strony to jest naprawdę potężny chwyt marketingowy, reklamowy.
1: Ale to też na psychikę troszeczkę działa jednak, znaczy w jak najbardziej pozytywnym sensie, bo wydaje mi się, że nie pogrąża kobiet po prostu.
0: No właśnie, i kobietą można się czuć zawsze i nawet można się czuć idealną kobietą, jeśli pojęcie idealnej kobiety w ogóle istnieje.
1: Dokładnie tak. Także nie ma się czym przejmować, drogie panie. Każda z nas jest ideałem sama w sobie.
0: No właśnie. Istnieje też taki stereotyp kobiety, że prawdziwa, atrakcyjna kobieta powinna chodzić w obcisłych ciuchach, przylegających bezpośrednio do ciała i podkreślać wszelkie kształty, choć nie zawsze te kształty muszą być idealne. To się często zdarza, patrząc na pewne panie, które chyba sobie nie zdają sprawy, że te wałeczki, które tam im wychodzą z każdej możliwej strony,
1: są niekoniecznie urocze.
0: Tak, ale okazuje się, że panowie stwierdzili, że noszenie zbyt obcisłych ubrań jest mało kobiece. I redaktor, która pisała ów artykuł, właśnie na który trafiłam, sama nie ukrywała zaskoczenia, a z kolei kontynuując, jeden z panów stwierdził, że wykonywanie typowo męskich czynności, jak malowanie ścian, palenie cygara czy trenowanie karate, zgodnie ze stereotypami uwłaczające kobietom, okazuje się, że wcale nie przeczy kobiecości, lecz podkreśla jej urok.
1: Dodaje może indywidualności.
0: No właśnie.
1: Może o to chodzi.
0: No właśnie. Także nie trzeba być stereotypową panienką w plastikowych ciuszkach z blond włosem na głowie i tipsami długości 30 cm, ale można być kobietą, która wychodzi poza stereotypy, a też jest pełna kobiecości.
1: Po prostu jest sobą.
0: No właśnie.
1: Nie poddaje się stereotypom.

0: Tak, wracamy do naszych stereotypów. Gosia, czy ty wierzysz w stereotypy?
1: Czy wierzę? Znaczy ja wiem, czy można wierzyć w stereotypy.
0: Czasami
1: łapię się na tym. Czasami łapię się na tym, że za bardzo generalizuję, że za bardzo uogólniam. I no, staram się tego nie robić, ale mi się wydaje, że z drugiej strony to jest trochę, no, trochę ludzkie. Mhm. Jednak to są takie rzeczy, które są w nas zakorzenione i mają uwarunkowanie czasami historyczne, czasami, nie wiem, wynikające z doświadczenia życiowego. Na przykład zrazimy się na kimś i to już tak jakby zostaje wpisane. Mhm.
0: A jeszcze przez przypadek okaże się, że to się potwierdza?
1: No właśnie, i to jednak później mi się wydaje dosyć automatycznie nam przychodzi.
0: No tak, ale zobacz, co często, na przykład cały czas wracam do tego stereotypu idealnej kobiety. Mhm. Zauważ, co często kobiety robią ze sobą, żeby być właśnie tymi idealnymi kobietami, ale w jednym z artykułów wyczytałam, że zdaniem większości facetów niedopuszczalne jest, oczywiście, żeby kobieta była rozczochrana, brudna i tak dalej, ale makijaż, czyli tona pudru, do tego jeszcze 2 kg tuszu do rzęs i nie wiadomo, co jeszcze na twarzy, czym nie pogardziłby malarz pokojowy, to też jest przegięcie i naprawdę kobiety potrafią zrobić z siebie potwora. Tak nakładając na siebie nie wiadomo jaki makijaż.
1: I przykrywają właściwie tą swoją naturalną urodę. Mhm. To jest... Chociaż ostatnio powiem ci, że zgadzę się z tobą, że to jest mało kobiece i panowie raczej nie przepadają za tego typu upiększaniem się pań. I ostatnio o tym się przekonałam. Kolega właśnie uświadomił mi, że tak naprawdę to faceci nie patrzą na takie detale i szczegóły, na które my jako kobiety zwracamy uwagę i uważamy, że są bardzo istotne. Właśnie nie. Ja na przykład byłam troszeczkę zdziwiona, ale z drugiej strony mnie to szczerze mówiąc podbudowało, bo stwierdziłam, że tak naprawdę to panowie nie są tacy straszni, że mają poukładane w głowach. To nie jest tak do końca, że patrzą tylko na takie, oglądają się tylko za takimi prawdziwymi laskami wypacykowanymi.
0: Nie, tak, tak zwanymi lalkami Barbie.
1: Dokładnie.
0: Z kolei na przykład właśnie teraz szczytem mody jest to, żeby dziewczyna nosiła stringi. Oczywiście, no ja osobiście nie mam nic przeciwko stringom i używam, ale zdaniem i kobiety generalnie są święcie przekonane, że one muszą wręcz afiszować się z tym, co mają na sobie.
1: Co zresztą jest dosyć widoczne, mi się wydaje.
0: Tak, tak,
1: tendencja.
0: Tak. Dokładnie, ale właśnie z badań przeprowadzonych przez jedną panią redaktor wyszło, że panowie nie lubią, aby stringi wychodziły ponad na przykład spodnie czy spódnicę, żeby kończyły się na plecach bardzo, bardzo wysoko, żeby tylko pokazać, że
1: jest się trendy.
0: Tak, że jest się trendy, że ma się super fajną bieliznę, no bo skoro jestem cała modna, jestem idealną kobietą, albo przynajmniej dążę do tego, no to chociaż rzucę się w oczy jakiemuś panu, bo jeszcze pokażę, że wow, jestem seksowna, ponoszę stringi.
1: No ale powiem ci, że to jest kolejny stereotyp, który ostatnio został obalony, że tak powiem, na moich oczach. Mianowicie pewna dziewczyna wchodziła u nas na wydziale po schodkach, właśnie z wyciągniętymi stringami. I w pewnym, znaczy ja nie wiedziałam, o co chodzi, dopiero później się zorientowałam. Panowie pokładali się ze śmiechu, po prostu jak zauważyli, gdzie ona ma tą bieliznę tak naprawdę. Także to faktycznie, to nie wzbudza aż takiego, nie wiem, aż takiej sympatii i euforii.
0: No
1: wręcz przeciwnie.
0: Ale niestety większość pań uważa, że to jest ideał kobiety. Tak jak na przykład obserwując kobiety na ulicy, wiele pań chce podrasować swoją urodę, opalając się w solariach, do tego stopnia, że wyglądają na 10 lat więcej niż są w rzeczywistości,
1: niż mają.
0: No, ale przecież idealna kobieta to kobieta opalona.
1: Oczywiście.
0: Tak, z nieskazitelną opalenizną, tylko gdy się okazuje, że ta nieskazitelna opalenizna jest sztuczna, no bo właśnie wyniesiona z solarium i do tego wygląda naprawdę bardzo nienaturalnie, no to już z tego sobie akurat nie zdają sprawy.
1: To się mija z celem, tak szczerze mówiąc, bo dla mnie to wcale nie upiększa, ale wręcz przeciwnie, to w drugą stronę zupełnie działa. Ale też nawet na takie długodystansowe sprawy, to dla zdrowia chyba nie jest szczególne.
0: Mhm. No a na przykład jak sądzisz, czy jest tak, że są stereotypowe zawody męskie i zawody damskie, kobiece?
1: Wydaje mi się, że funkcjonują takie stereotypy.
0: Mhm.
1: Znaczy, no, nawet teraz już może tak tego nie widać, ale wydaje mi się, że przez długi czas nauczyciel, znaczy jako nauczycielka, to był zawód typowo damski, chociaż teraz to tak mi się wydaje, no niekoniecznie, ale i tak większość właśnie nauczycielek to są kobiety.
0: Mhm. No to prawda, ale...
1: Policjantka, tak. To z kolei no, też rzadko się zdarza.
0: I mam wrażenie, że jest traktowana z przymrużeniem oka.
1: Mm-hmm, tak.
0: Pewnie przez swoich współpracowników, jak i, że tak powiem, osoby, nad których bezpieczeństwem ona ma czuwać.
1: Coś mi się tak wydaje.
0: Z kolei na przykład, pamiętasz, są różne obrazki, zdjęcia z lat 50., 60., kiedy wydaje mi się, że łamano stereotyp zawodu typowo kobiecego, gdy na przykład kobiety jeździły na traktorach, w chustkach uśmiechnięte, czy pracowały na budowach na poczet wspólnego przyszłego dobra. No to były inne realia, inny ustrój społeczny i polityczny, ale to było jakieś łamanie stereotypu.
1: Dokładnie. No teraz jak na to spojrzeć, to... To się zgadza.
0: Z jednej strony to jest zabawne, z drugiej strony to jest... całkiem poważny i dowód na to, że kobieta może się odnaleźć wszędzie.
1: Tak powinno być.
0: Tak, dokładnie. No właśnie, a jeszcze do tego stereotyp kobiety za kierownicą. Często to się słyszy.
1: To się bardzo często słyszy, niestety. Tak. Znaczy ja się z takim czymś nie spotykam. No, mało jeżdżę, może dlatego. Ale są panowie, którzy bardzo agresywnie reagują i mi się wydaje, że to raczej nie ukrywają tego. Baba tak. za kierownicą.
0: Tak. To jest dramat wręcz i wydaje się panom, że kobieta jest przyczyną wszelkiego zła, które się dzieje na ulicy, także...
1: Mi się wydaje, że tutaj najczęściej się spotykam, jeżeli ktoś hamuje ruch, robi problemy na drodze i prowadzi samochód, to jest to najczęściej jakaś starsza osoba, jakiś starszy dziadziuś, który siedzi za kierownicą, babcia siedzi obok, oboje no, słabo widzą, że tak powiem. I najczęściej właśnie przez takich ludzi stwarzają się problemy na jezdniach, tak mi się wydaje.
0: No tak, ewentualnie.
1: Niekoniecznie przez panie prowadzące.
0: No oczywiście, ewentualnie też przez panów, którym na przykład testosteron wychodzi uszami i oni muszą pokazać, że mogą jechać 230 km na godzinę tam, gdzie ograniczenie jest do 40 km.
1: No, to już nawet pomijam to, bo mało brakowało, bym tutaj nie doszła, ponieważ panowie na motorach się ścigali po ulicy Grunwaldzkiej.
0: No właśnie. Urocza sprawa.

0: Jesteśmy. To była taka długa przerwa, ale z przyczyn technicznych. Wiecie co? Specjalnie poszłam sprawdzić, okazuje się, że pada deszcz.
1: No, to pięknie.
0: Nie fajnie. To jest taki stereotypowe pojęcie maja. Wydaje nam się, że maj powinien być ciepły, ładny, tak, słoneczny i wszyscy powinni chodzić w cieniutkich ubrankach. Rzeczywistość potrafi być inna. Także nie wierzcie stereotypom.
1: Nie sprawdzają się. Tak, przynajmniej nie zawsze. No skoro mówiliśmy już o stereotypach, jeżeli chodzi o panie, to może teraz powiedzmy o czymś, co nazywa się stereotypem narodowym, mianowicie o naszych uprzedzeniach w stosunku do innych narodów i do innych nacji. Skąd one się biorą? Czy są one często uzasadnione jakąś kolonialną dominacją albo aneksją innego państwa, czyli uzasadnione historycznie i stąd najczęściej wynikają nasze uprzedzenia? No nie są one dobre, ponieważ właśnie tak jak mówiłyśmy już wcześniej, one prowadzą do dyskryminacji, do rasizmu i należy je zwalczać, ale funkcjonują one w naszym życiu i to nie tylko w sumie w świadomości Polaków, ponieważ okazuje się, że w innych krajach też panują stereotypy dotyczące innych narodów. Są one dosyć mocno zakorzenione i to wszystko jest na całkiem sporą skalę.
0: Jasne. Studiując filologiem języka, który języka obcego, który też reprezentuje pewne państwo, pewną sferę kulturową, właśnie jak tylko zaczęłam opowiadać ludziom, że studiuję, ewentualnie zamierzam studiować ów język, to od razu pytano mnie, to co, pewnie na egzaminach będziecie ostro chlać, tak? Ja to nie rozumiem, dlaczego. No przecież Rosjanie to sami pijacy, także u was pewnie też egzaminy są z picia alkoholu. No ja, jak wiedzą moi znajomi, wyłamuję się z tego i na przykład w ogóle nie piję wódki, także to jest całkiem ciekawe. No i właśnie na przykład stosunek Polaków do poszczególnych narodów według badań CBOS-u wynika, że ja tak sobie patrzę, że na przykład właśnie pałamy między innymi do Rosjan sporą antypatią ze względu na to, że Rosjanie są pijakami, mafiozami i do tego jeszcze same komuchy. No to jest mało pozytywne, no ale mimo wszystko najbardziej nie lubimy Arabów. Wiadomo teraz z jakiego powodu Arabów, tego nawet nie trzeba tłumaczyć. Nie lubimy też Romów, czyli inaczej Cyganów. Nie lubimy Rumunów, Ukraińców, Żydów, Serbów, wtedy też Rosjan, Białorusinów, Wietnamczyków, Chińczyków. No, zastanawia mnie to, dlaczego nie lubimy akurat Wietnamczyków i Chińczyków, zwłaszcza, że nie jest ich zbyt wielu w porównaniu do innych narodowości w Polsce. Nie ma ich zbyt wielu na...
1: Czy może to jest spowodowane tym, że oni teraz się zajmują tym, czym się zajmują? Znaczy chodzi o, wiesz, taki handel takimi różnymi ciuszkami, fatałaszkami.
0: No może i tak. Ewentualnie to, że prowadzą jakieś fast foody, gdzie niby tak smażą psy i robią różne dziwne, niesmaczne rzeczy.
1: Ale może powiedzmy o tym lepiej, kogo lubimy, bo tak zaczynamy się przerażać troszeczkę.
0: No właśnie. Okazuje się, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów. Na drugim miejscu pałamy sympatią do Włochów, następnie do Czechów, Anglików, Szwedów, Greków, Francuzów, Węgrów, Słowaków, Słoweńców, Austriaków, Japończyków, Litwinów i Estończyków. Zauważyłaś, że nie ma Niemców? Na przykład tutaj nie lubimy Niemców. No to wynika z tego, że chyba
1: też,
0: raczej historia na to
1: wpłynęła. Raczej historyczne.
0: No właśnie, ale zobacz, że no dlaczego? No fakt, że jesteśmy już kolejnym pokoleniem, nie jesteśmy dziećmi II wojny światowej i już sporo tego czasu minęło i kampania, że tak powiem, zażegnywania tych dziwnych antypatii już powinna przejść, to jednak, no niestety.
1: Ale widzisz, to działa też w dwie strony, bo okazuje się, że dla Niemców negatywnym punktem odniesienia są przede wszystkim Polacy.
0: A tak.
1: I na przykład z badań, które były przeprowadzone na młodych Niemcach, wynika, że co trzeci właśnie młody Niemiec uważa się za lepszego pod każdym względem od Polaka. To jest dosyć takie, no, ciekawe. Ale
0: poza tym przez Niemców jesteśmy postrzegani bardzo mało pozytywnie. Otóż uważa się, że jesteśmy złodziejami. No. I to jest bardzo przykre, ale już niejednokrotnie w Niemczech spotkałam się z czymś takim, że na przykład w przebieralni, w jakimś sklepie z ciuchami wisiała tabliczka, na której przede wszystkim dużymi literami było napisane "Tu nie kradniemy" po polsku i dopiero po niemiecku i po angielsku literkami mniejszymi. Ewentualnie, że kradzież w naszym kraju jest karana... jest przestępstwem i coś tam.
1: U nas nie jest, prawda? W Polsce. W Polsce zdecydowanie u nas. Nie.
0: Znaczy,
1: to jest bardzo ciekawe.
0: Tak. Tak, ale właśnie niejednokrotnie z tym się spotkałam, niejednokrotnie to mnie uderzyło. No ale właśnie tak się na nas patrzy. Z jednej strony jesteśmy bardzo dobrymi pracownikami w Niemczech, bo jeżeli nas się przyciśnie, to potrafimy rzeczywiście pracować, a z drugiej strony no... Jest tak jest.
1: Teraz jeszcze właśnie tutaj znalazłam ciekawą informację, że antypolski stereotyp jest częścią tożsamości Niemców i w XIX wieku, kiedy w skład narodu niemieckiego wchodziły klasy niższe, powtarzano im, że nie jesteśmy chciwi jak Żydzi, niezaradni i brudni jak Polacy.
0: O proszę.
1: No i nawet do dzisiaj zresztą mówi się polnische Wirtschaft, czyli polska gospodarka. To jest synonim bałaganu zacofania.
0: Mam wrażenie, że to się sprawdza w rzeczywistości, wiesz?
1: To wiesz, z drugiej strony stereotypy może mają troszeczkę prawdy w sobie, ale troszeczkę tylko.
0: Odrobinkę. Aczkolwiek z tą czystością, no to rzeczywiście na przykład w porównaniu do Niemców, no nie grzeszymy czystością i nie grzeszymy kulturą higieny osobistej, co można sprawdzić w każdym możliwym tramwaju, autobusie, zwłaszcza jak się robi ciepło.
1: To zbliża się sezon, że tak powiem, w którym będzie można się o tym przekonać. Ale jeżeli chodzi o te stereotypy narodowe, to co ciekawe właśnie w tym wszystkim jest to, że one pomagają w pewien sposób określić własną tożsamość narodu. I ciekawą rzeczą też jest to, że właściwie najbardziej agresywne w stosunku do siebie, można tak to ująć, jeżeli chodzi o stereotypy, są w stosunku do siebie właśnie te narody, które najmniej się różnią.
0: No proszę.
1: I to jest właśnie najdziwniejsze. Nie wiem na czym to polega.
0: Może to być na zasadzie, nie wiem, że na przykład u kogoś zauważamy jakieś najmniejsze wady swoich tych samych, a wręcz gorszych nie spostrzegamy.
1: To wie, może to o to chodzi. No ale na przykład co jeszcze ciekawego z takich stereotypów narodowych? Brytyjczycy wedle tych wszystkich badań, które zostały przeprowadzone na jeśli chodzi o stereotypy, to naród, dla którego największą wartością jest ich wyjątkowość. Szanują instytucje, zasady i konwencje, natomiast mają kłopot z uzewnętrznianiem uczuć i są bardziej powściągliwi niż inni Europejczycy. No taki stereotyp chyba panuje i
0: aczkolwiek znam na przykład pewnego Anglika, który jest bardzo otwarty w uczuciach.
1: Może nie będę się dopytywać. Przemilczmy to, ale w takim razie stereotyp powściągliwych Brytyjczyków został obalony.
0: Nie no, ale wyjątek potwierdza regułę, także...
1: Też rację.
0: Kwestia podejścia do sprawy.
1: Z kolei teraz może coś o Francuzach. Ich interesuje przede wszystkim wygodne życie, przyjemności i dobre samopoczucie. Nie przestrzegają zasad, niezbyt szanują władzę.
0: A ciekawe, jak to jest, czy władza ich też szanuje. To wtedy okazałoby się, że jest prawie jak Polacy.
1: Wszystko ma swoje uzasadnienie. Włosi. Włosi są najbardziej uspołecznionymi osobnikami w Europie, obok Hiszpanów. A Hiszpanie to marzyciele. No i w tej kulturze dominuje stereotyp macho.
0: No tak, a propos marzycieli, no to Don Quixote, ewidentnie.
1: Tak.
0: Potwierdza się, że są rzeczywiście idealistami.
1: No jeszcze teraz właśnie coś o Niemcach może. Z kolei już wróćmy do tego tematu Niemców, jak już zaczęliśmy. To przede wszystkim pragmatycy i marzenia traktują jako coś, co odciąga od rzeczywistości i są bardzo podatni na dyscyplinę posuniętą do służalczości. I interesują ich konkretne przyjemności, a dla ich osiągnięcia gotowi są uwolnić się od wszelkich zahamowań.
0: O, to też miło.
1: Także wiele, wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Coś ciekawego jeszcze tutaj właśnie znalazłam na temat narodu czeskiego.

0: samą siebie z języka, z obyczajów.
1: Tak, tak, tak. No przecież pepiczki. Ich język, ich podejście generalnie z pobłażaniem patrzymy na Czechów. Mm. Czyż tak nie jest?
0: No też mi się... Znaczy ja wiem. Ja generalnie Czechów bardzo lubię. Ja mam bardzo, bardzo pozytywne wspomnienia. Byłam w Czechach kilka razy i szczerze mówiąc nie spotkałam się z żadnymi przejawami antypatii ze strony Czechów. Wręcz przeciwnie. Jak w momencie, kiedy razem z koleżankami wchodziłyśmy do jakiegoś sklepu, chciałyśmy coś kupić, nie wiem, jedzenie, pamiątki, cokolwiek, to naprawdę wzbudzałyśmy sensację. A, Polska, Polska! I momentalnie wszyscy wokół nas się gromadzili, nie wiem, no.
1: Nie, to ciekawe. Aczkolwiek Słowacy i Czesi nawzajem siebie nie lubią.
0: A no tak.
1: To wynika z ustroju politycznego, z jakichś tam antypatii, które też później podzieliły Słowaków i Czechów.
0: Co jeszcze ciekawego na temat stereotypów narodowych? Jeżeli chodzi o naszych północnych sąsiadów, Norwegowie są z kolei uważani przez Szwedów i Duńczyków za wieśniaków i nacjonalistów. Natomiast sami Szwedzi wyobrażają sobie Norwegów jako śmierdzących rybami prostaków o okropnych manierach. Proszę bardzo. Natomiast Norwegowie uważają Szwedów za arogantów, ludzi opętanych biurokratyczną racjonalnością, niewolników oświeceniowej ideologii, no i tak dalej. Czyli generalnie nie oszczędzają się, można powiedzieć.
1: Tak. Czyli to nie jest tak, że tylko Polacy są nielubiani na świecie, ale też kilka innych narodów potrafi się obrzucać całkiem niezłymi oszczerstwami.
0: Tak. To może teraz przerwa na chwileczkę muzyki, a potem powiemy coś więcej.

0: shut up and curl up. If it hurts, push harder. Shut up and curl up. No tak, wypadałoby już podsumować nasze wywody i dywagacje na temat stereotypów. Słuchajcie, stereotypy bardzo trudno zwalczać i są tak głęboko zakorzenione, gdyż nasze umysły lubią proste rozwiązania i nie chcą łatwo zgodzić się na komplikacje. I dlatego też stwierdzenie typu moja kuzynka jest blondynką i właśnie habilitowała się z geometrii kwitowane jest zwykle zapewnieniem. Tak, wyjątki się zdarzają. Niekiedy wzbogaconym niezrozumiałą uwagą o wyjątkach, które potwierdzają regułę. No tak, rzeczywiście. I chociaż stereotypy są wygodne i sprawiają, że czujemy się lepiej, są też groźne, a to z dwóch powodów. Otóż po pierwsze, ich istnienie wyłącza refleksję, wyłącza myślenie. Wydaje nam się, że jakaś grupa jest taka, a taka i nie musimy się już zastanawiać, jak zrozumieć jej członków. Stereotypy gaszą nasz zapał umysłowy, pozwalający zrozumieć świat, w którym żyjemy. Ich używanie i rozpowszechnianie zabija w nas więc to, co najbardziej ludzkie, co odróżnia nas od zwierząt, czyli używanie rozumu. No nie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak rozum.
1: W rezultacie, apel, używać rozumu, tak. nie operować stereotypami. To źle o nas świadczy.
0: Ponieważ w rezultacie przyzwyczajenie i przyzwolenie na funkcjonowanie stereotypów czyni nas bezbronnymi wobec życia i zmieniającego się świata. Czyli jeżeli myślimy stereotypami, jesteśmy sami sobie robimy krzywdę.
1: Dokładnie. Nie jesteśmy przygotowani na zmiany i później możemy nie umieć odnaleźć się w różnych sytuacjach, które po prostu zburzą nasz misternie utkany światopogląd.
0: Dokładnie, czyli po prostu na własne życzenie burzymy. My nie dość, że nie myślimy, zakłócamy nasze procesy myślowe, to też zawężamy nasz światopogląd, nasze horyzonty myślowe. A drugi punkt. Stereotypy są groźne, gdyż mówią nam nie tylko jacy są ludzie, ale również jak traktować tych, którzy należą do określonej grupy. To jest straszne, gdyż stereotypowe postrzeganie prowadzi do dyskryminacji, na przykład równych sobie narodowości, kolorów skóry, płci, orientacji seksualnej czy religii, a ta dyskryminacja prowadzi do niesprawiedliwości, agresji i łez, nieraz do mordów, wojen i ludobójstwa.
1: No właśnie, czyli stereotypy to jest bardzo poważny problem, z którym należy walczyć. A jak zwalczać stereotypy?
0: Do pokonania tego stereotypu, jak każdego innego, wystarczą dwie rzeczy. Rzetelna wiedza i krytyczne myślenie. Otóż przekazywanie wiedzy i uczenie krytycznego myślenia to zadania szkoły. Wiadomo, jak działają nasze szkoły, no ale nieważne. Zadaniem nauczyciela jest więc m.in. przeciwstawienie się stereotypom i ukazywanie uczniom, w jaki sposób władają one ludzkimi umysłami. Udział nauczyciela jest tu kluczowy. Ale to myślę, że to nie chodzi tylko o nauczycieli, ale też o to, kto nas wychowuje w świecie takim pozaszkolnym, bo to akurat szkoła. Polska szkoła nie jest przystosowana do tego, żeby...
1: Chodzi po prostu o to, kto kształtuje nas, naszą osobowość, naszą świadomość.
0: Ale my też sami kształtujemy swoją osobowość i świadomość, także należałoby zacząć pracować nad tym i zauważyć to, że myślenie szablonowe, stereotypowe nie ma racji bytu.
1: Dokładnie. No i tak. Na koniec może jeszcze takie optymistyczne zakończenie. Słuchajcie, no i genialnym sposobem na reagowanie na stereotypy jest po prostu humor i tutaj polecamy Latający cyrk Monty Pythona. Śmiejąc się z innych, sami z siebie się śmiejecie.
0: Tak.
1: Dokładnie tak.
0: Always look on the bright side of life. To tak mi się nasunęło. Może niekoniecznie akurat a propos tego tematu, ale...
1: Ale Monty Python jest dobry na wszystko, więc...
0: Tak.
1: Żegnamy się tym optymistycznym akcentem.
0: To była audycja Pod pokojami. To byłyśmy my, czyli
1: Gosia
0: i Dorota. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.
1: Cześć.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały nos.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, trudno, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: agencje radiowe.
1: Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to jest, słuchajcie, Studenckiej Agencji Radiowej. Jest czwartek, minęła godzina 19, nie, 21. Tak się jakoś składa, że do tej pory zawsze reżyser zaczynał się o 19, po zmianach programowych. Będę miał okazję z wami się witać 2 godziny później. Także wybaczcie, jeżeli będą następować takie właśnie pomyłki, jak na przykład zamiast 19:21. Chyba będę musiał zacząć się przyzwyczajać do tego, więc jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest czwartek, godzina 19 i najwyższa pora, żeby zacząć reżyser.
2: Bond. James Bond.
1: Czwartek, godzina 21, Michał Giery przy mikrofonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na program Reżyser. Reżyser to subiektywny program radiowy o tematce filmowej. To przypominałem wam przez cały zeszły rok akademicki. Tydzień temu, w czwartek, o godzinie 19, zaczęliśmy, właściwie to sam zacząłem, taki rozruchowy reżyser, który miał być początkiem tego sezonu. I już właściwie on trochę przypominał ten taki typowy program, który będzie odbywać się co tydzień. Przypominam wszystkim, że jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to możecie pisać maile na adres reżyser@wp.pl lub ze strony internetowej www.sar.pg.gda.pl. W górnym prawym rogu jest aktualnie link do tej mojej audycji. Również aktualnie przez cały czas będę mógł się z wami kontaktować na kanale ircowym SAR. Przypominam również, że jest telefon do naszej audycji 347-2626, to z miasta, z Akademików Politechniki Gdańskiej 82626, z Akademika DS3 812626. Kiedyś ten telefon był przydatny przy konkursach. O konkursie powiem trochę później, ponieważ jak najbardziej jest w planach, aby w naszym programie, w moim programie, był ten konkurs, ale chyba pora najwyższa, żeby zacząć od piosenki, a powiem wam jedną rzecz. Piosenka ta będzie jedyną piosenką, która się powtórzy względem programu tydzień temu, także ci, którzy słuchali, wybaczcie. Reszta piosenek będzie nowa, ale przed tą piosenką nie mogłem się powstrzymać, po prostu idealnie pasuje do tego, o czym będę mówił już za chwilę, ponieważ premiera tego tygodnia jest dosyć bombowa.

Diana King i piosenka Shy Guy. Mówiłem wam, to jest jedyna piosenka, która powtórzy się względem programu z zeszłego tygodnia. Otóż już tydzień temu zapowiadałem, że jedną z większych premier jesieni będzie film Bad Boys 2. Dlaczego nie gram utworu z drugiej części? No cóż, coś odwleczy, to nie ucieczy. Drugi utwór już za chwilę. Tyle, że po prostu ja osobiście uważam, że utwór z pierwszej części, właśnie Diana King i Shy Guy, o wiele lepiej odzwierciedla klimat tego filmu. A jeśli chodzi o sam film, to mamy powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o ekipę produkcyjną, ponieważ znowu reżyserem jest Michael Bay i znowu w głównych rolach zostali obsadzeni Martin Lawrence i Will Smith. Para dwóch czarnoskórych policjantów, która radzi sobie w niesamowity sposób, trochę jak z Zabójczej Broni, tyle że tam była czarno-biała para, no ale tak czy inaczej, już pierwszy film zrobił dosyć dużą karierę, tam między innymi zabłysnęła Tia Leoni, która potem stała się żoną Davida Duchownego. Muzykę do tego filmu pisał Mark Mancina i ogólnie film stał się dosyć dużym sukcesem i już tylko trzeba było czekać, aż Hollywood, który uwielbia sequele, nakręci ciąg dalszy. No i tak się właśnie stało. Premiera w Stanach Zjednoczonych odbyła się już latem tego roku. Film zgromadził dosyć dużą rzeszę widzów i ja przypuszczam, że nie będzie żadnego problemu, żeby powstała trzecia część. To jest w pewnym sensie premiera tygodnia, ponieważ jest to taki największy film, który wchodzi na ekrany polskich kin. Bardzo wybuchowy, dużo pościgów. Co ciekawe, scena kręcona z niesamowitym Ferrari szarym, który prowadzi Mike Lowry. To wygląda tak, jakby tam kamera przepełzała pod samochodem, nad samochodem, spadają samochody z lawety, która jedzie przed nimi. To wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu techniki komputerowej, ale ja nie będę wam więcej truł na temat tego, na temat kuchni tego filmu, chociaż ona jest zaiste ciekawa. Mogę was jedynie zaprosić do kina. Już od jutra ten film na ekranach większych polskich kin, również u nas. Także to jest właśnie ta premiera. A poza tym mamy jeszcze 7 innych filmów, i zazwyczaj są to trochę mniejsze produkcje, za trochę mniejsze pieniądze lub z trochę słabszymi producentami, którzy nie mają pieniędzy na tak dużą kampanię promocyjną. No ale o wszystkich tych filmach będzie można trochę porozmawiać, a teraz obiecany utwór, czyli utwór, który śpiewają między innymi Puff Daddy i Lenny Kravitz i jeszcze paru innych raperów, czyli utwór z drugiej części, który się nazywa Show Me Your Soul. Yo, yo, yo.

0: Nie wiem właściwie, jakie jest wasze zdanie. Oczywiście, powtarzam ponownie, jest to subiektywny program radiowy. Ja osobiście, moim subiektywnym zdaniem, twierdzę, że jednak piosenka Diany King, Shy Guy, była bardziej trafiona niż ta piosenka, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Jestem ciekaw, co myślą inni ludzie. Już teraz chciałem pozdrowić naszych ircowników. Na kanale są Kecaj i Makrop. Oni tutaj rozmawiają na temat Bad Boys i to mnie bardzo cieszy, ponieważ rok temu podczas audycji czasami zdarzało się, że kilka, nawet kilkanaście osób dyskutowało o filmach, a przecież to głównie o to chodziło. Tutaj jeszcze widzę, że jest pytanie o plakaty ogólnie, to znaczy, że podoba im się plakat. Przypominam, że rok temu miałem okazję współpracować z Superkinem Krewetka, który aktualnie nazywa się Cinema City Krewetka i wciąż są plany na to, aby uruchomić tą współpracę ponownie i poza tym, że będzie do wygrania jedno podwójne, dwuosobowe, znaczy podwójne, czyli dwuosobowe zaproszenie do Cinema City Krewetka na wybrany film, to... Rok temu dostawałem plakaty i można było je wygrać w tak prosty sposób, że na adres reżyser@wp.pl trzeba było napisać, dlaczego chce się mieć dany plakat. Każdy powód był dobry, a zazwyczaj kto pierwszy, ten lepszy. I jeżeli jeszcze uda mi się załapać, chociaż zazwyczaj plakaty dostaję z wyprzedzeniem i zazwyczaj to są plakaty z filmów nadchodzących, to może jeszcze uda mi się załatwić plakaty z Bad Boysów, ale to akurat pewien nie jestem. Tyle jeśli chodzi o ircowników. Zachęcam, kiedy tylko mam czas, zerkam na ten ekran, ale czasami nie zawsze się to udaje. Wracamy teraz do premier tygodnia. Otóż mamy dwa dziwne filmy, o których będę mówił na końcu. Są dosyć nietypowe, bo niby dokumentalne, ale właściwie są bardzo sugestywnie dokumentalne. Mamy jeden paradokumentalny film, o nim już za chwilę. Mamy dwa polskie filmy i ogólnie trzy amerykańskie, ale właśnie o pierwszym z nich, o Bad Boysach, już była mowa, o tej największej premierze, teraz pora na trochę inne kino. Kolejnym filmem, który w tym tygodniu wchodzi na ekrany polskich kin, jest film Buffalo Soldiers. Ten tytuł nie był tłumaczony. Właściwie to chyba nawet i dobrze, że Bad Boys nie zostali przetłumaczeni na Źli Chłopcy lub tak jak było z Terminatorem, który miał być cybernetycznym mordercą. Ale tak czy inaczej, Buffalo Soldiers jest to film, który jest koprodukcją amerykańsko-brytyjsko-niemiecką z 2001 roku, podobno, chociaż ja twierdzę, że to jest nowy film, tak twierdzą niektóre serwisy informacyjne. Tak czy inaczej, można tam zobaczyć Joaquina Phoenixa, pana, którego pamiętamy m.in. z Gladiatora, Eda Harrisa, którego pamiętamy z wielu wspaniałych ról, choćby nawet w Pięknym Umyśle, w Poloku lub w Godzinach ostatnio, oraz Anne Paquin. Nie wiem, czy pamiętacie tą małą dziewczynkę z fortepianu. Otóż wyrosła, można było ją widzieć m.in. w filmie X-Men lub X-Men 2, a teraz właśnie w Buffalo Soldiers. Ogólnie film opowiada o tym, co robią żołnierze amerykańscy stacjonujący w niemieckiej bazie, kiedy zaczyna im się nudzić. Żołnierz znudzony to najbardziej niebezpieczna rzecz na świecie, przynajmniej o tym mówi ten film. Inna z premier to Siostry Magdalenki. Jest to film opowiadający historię właściwie opartą na faktach, jak to w Zakonie Magdalenek siostry, które tam przebywały, stosowano na nich przemoc fizyczną i jest to dosyć mocny w przekazie film. O aktorach właściwie nie będę wam dużo mówił, ponieważ żadna z aktorek nie jest żadną znaną aktorką, taką, o której można byłoby opowiadać, choćby nawet w kronikach towarzyskich. Film Petera Mulana obył się sporym echem, bojkotował go Kościół oficjalnie, że to jest nieprawda, ale tak czy inaczej, żeby móc na ten temat mówić, trzeba najprawdopodobniej film obejrzeć, żeby móc na ten temat dyskutować. I kolejny film, o którym chciałem powiedzieć, to jest Dogville Confessions, czyli Wyznania z Dogville. I to jest właściwie film, który jest dla mnie wielką zagadką, ponieważ jest to film, który został zrobiony na planie filmu Dogville Larsa von Triera. Wiemy, że von Trier ogólnie kręci filmy w ten sposób, że prowadzi kamerę w taki sposób, jakby to był film pseudodokumentalny lub nawet wręcz jakby ktoś wziął kamerę i to kręcił coś, co się dzieje naprawdę. Dlatego te jego filmy mają tak silny przekaz. Tak czy inaczej, w tym filmie, w Wyznaniach Dogville, który jest filmem samego Saifa, można zobaczyć wszystkich aktorów, którzy grali w filmie, którzy opowiadają o procesie powstawania filmu, ale właściwie sam film, ja przypuszczam, będzie bardzo przesiąknięty von Trierem i tak naprawdę zacytuję tu Al Pacino z filmu Rekrut: "Nothing is what it seems", czyli nic nie jest właściwie tym, czym się wydaje. Ja sam osobiście zbieram się do tego, żeby wybrać się na film Dogville, który już od zeszłego tygodnia jest na ekranach polskich kin, a dla was mam piosenkę, która udowadnia, że Nicole Kidman nie tylko pięknie wygląda, ale potrafi też śpiewać. Przypomnijcie sobie film Moulin Rouge. Otóż Ewan McGregor oraz Nicole Kidman w tej komnacie w kształcie słonia wymieniają sobie różne wyznania miłości w takt piosenek, które znamy z naszego świata, z naszego życia. Bardzo lubię ten utwór i teraz dla was właśnie on.
1: Splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
2: Please don't start that again.
1: All you need is love.
2: A girl has got to eat.
1: All you need is love.
2: She'll end up on the street.
1: All you need is love.
3: Love is just...

No tak, pośpiewali sobie trochę. Teraz w pewnym sensie bardzo mnie to jednak cieszy. Zacznijmy od początku. Na początku była pomyłka związana z tym, że znowu powiedziałem, że reżyser zaczyna się o 19, a już od tego tygodnia i właściwie od kolejnych tygodni reżyser będzie się zaczynał o 21. I jednak cieszę się z tej pory, ponieważ po pierwsze więcej ludzi na kanale, których znowu bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkich nowo weszłych, wszystkie osoby, które od nowa weszły na kanał, które są aktualnie na kanale. Cieszy mnie to, że jest jakiś odzew na temat tego, co się dzieje i jak najbardziej zachęcam do dyskusji. Pamiętam, że przez cały zeszły rok akademicki ludzie chętniej dyskutowali na kanale Jercowym lub pisali maile, niż dzwonili. Ale ponawiam w takim wypadku moje pytanie z zeszłego tygodnia. Jeżeli ktoś z was obejrzał latem jakiś film, którym chciałby się podzielić wrażeniami, to może do nas zadzwonić do studia 347-2626 z miasta, a z akademików 82626, z akademika DS3 812626, a my kontynuujemy premiery. Teraz pora na dwie polskie premiery. Otóż te dwie polskie premiery to jest jedna komedia i jeden dramat. Komedia to jest Zróbmy sobie wnuka i właściwie to ja już ostatnio całkowicie się boję komedii polskich, ponieważ po tym, co zobaczyłem w wykonaniu samego Machulskiego w postaci superprodukcji, jestem bardzo przezorny co do tych filmów. Przyznaję się też, że nie widziałem jeszcze Ciała, a usłyszałem o nim bardzo pozytywne opinie. Postaram się nadrobić tą zaległość jak najszybciej. Tak czy inaczej, ta komedia to Zróbmy sobie wnuka, w której można zobaczyć pana Kiepskiego, Andrzeja Grabowskiego oraz Joannę Żółkowską, Pawła Delonga, Małgorzatę Kożuchowską i Zbigniewa Zamachowskiego. A tym drugim filmem, o którym chciałem powiedzieć, to jest film Przemiany Łukasza Barczyka z Mają Ostaszewską i Jackiem Poniedziałkiem. I znowu, tak jak zresztą zazwyczaj wam mówię, nie chcę mówić o filmach, których na przykład nie widziałem lub nawet nie wiedziałem jakiejkolwiek zapowiedzi, bo na przykład o filmach amerykańskich można coś powiedzieć, bo zawsze można ściągnąć jakiś nowy trailer z sieci, a o tych filmach będę wam powiedzieć coś więcej, jeżeli a. je obejrzę lub b. dowiem się czegoś ogólnie ze świata tych filmów. I choć w moich programach najczęściej gram muzykę obcojęzyczną i za to czasami mi się obrywa, to teraz coś dla miłośników polskiej muzyki filmowej. Tak się składa, że po prostu procentowo wiele więcej jest muzyki filmowej z filmów zagranicznych, która pasowałaby do tego programu i zazwyczaj premiery są właśnie takie. Co ja się będę dużo tłumaczył? Nie będzie dzisiaj elektrycznych gitar, nie będzie dzisiaj zespołu T-Love. Postanowiłem trochę uspokoić ten klimat i puścić dwóch panów, których bardzo lubię, którzy stworzyli duet fortepianowo-wokalny. Zresztą obydwaj potrafią grać na fortepianie. Piosenka z filmu Pan Tadeusz z Oplicowo w wykonaniu Grzegorza Turnała i Stanisława Sojki.

0: Przepraszam na chwilę panów Turnała i Sojkę. Otóż postanowiłem wykorzystać to, że coś się dzieje na kanale Ircowym SAR. Padają tutaj pytania. Makrop bodajże, zaraz jeszcze sprawdzę. Najprawdopodobniej tak i okazało się wcale, że to nie jest pan, tylko pani, bardzo przepraszam. Makrop pytała, czy wiemy coś na temat filmu Segment 76. Wiem i to nawet trochę z kuchni, ponieważ złotą rączką na planie, czyli takim panem od wszystkiego, był Paweł Jarzębski, kolega, którego znam z planu licencji na zaliczanie. I ten film powstał już, właściwie zdjęcia były kręcone 2 lata temu, rok temu on już był właściwie gotowy, miał trafić do kin i dopiero teraz udało się zbierać na tyle dużo sponsorów, aby ten film wprowadzić. Film opowiada o czasach PRL-u i o tym, jak to główny bohater naprawia przez cały czas swoją syrenkę i o jego niezwykłych przygodach. Udało się namówić do udziału w tym filmie na przykład Bogusława Lindę. I zdanie, jak to zazwyczaj jest z filmami niskobudżetowymi, niektórych zwanymi offowymi, a niektórzy nazywają je niestety tylko amatorskimi, po prostu są bardzo podzielone opinie. Niektórzy mówią, że świetnie się na tym filmie bawili, a inni, że film się w ogóle nie trzyma kupy. Chyba będę musiał się zgłosić do Pawła albo Pawła, żeby dostarczyli mi jakąś możliwość obejrzenia tego filmu, żebym mógł więcej wam powiedzieć na ten temat. Ale to jest mniej więcej taka jakby krótka informacja na temat filmu Segment 76. A jeśli chodzi o Gangi Nowego Jorku, to widziałem i uważam, że można było minimalnie więcej wyciągnąć z tej fabuły, ale jak to mówił Scorsese, przez 20 lat zbierał pieniądze, potem zabrakło mu trochę, producent dał trochę i zażyczył sobie choćby nawet narratora zza kadru, więc to był właśnie chyba ten problem czasami. Zostawię jeszcze na chwilę tutaj monolog Grzegorza Turnała, a zaraz już o 2 niezwykłych filmach.
1: Wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy?
2: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
0: Grzegorz Turnał, Mietek Szcześniak. Ja tak nieładnie przerwałem im, ale cóż, właśnie to mi się podoba w tym radiu, że jest tak interaktywne i głównie dlatego w pierwszej kolejności wpakowałem się, och przepraszam, bardzo dostąpiłem tego zaszczytu, żeby móc się z wami tutaj spotykać co tydzień. Właśnie dlatego, że zawsze z wielką chęcią dyskutuję na temat kina i różnych filmów. Teraz pora na 2 ostatnie premiery. Wspominałem właśnie, że będą to bardzo dziwne filmy. Mam tutaj moja magiczna karteczka. Otóż chodzi o filmy, które są filmami paradokumentalnymi, to znaczy to są filmy dokumentujące życie naszej Ziemi i są to filmy, w których nie pada żadne słowo. Mowa tu o 2 filmach Jeffrey'a Reggio, o filmach Koyaanisqatsi i Powakacji. Pamiętam, że kiedyś, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł, nie potrafiłem go przeczytać, ale potem samo słowo tak bardzo mi się spodobało, że zapamiętałem je. Koyaanisqatsi. Film ten, w ogóle to był jego pierwszy film, Jeffrey Reggio jest zakonnikiem i wydostał się z zakonu na chwilę, żeby nakręcić ten film. Film Koyaanisqatsi miałem okazję obejrzeć bodajże 2 lata temu w telewizji. Jeśli chodzi o źródło słów samego tytułu, jest to słowo w języku Indian Navajo, oznaczające życie w ciągłym... To nawet było napisane jakoś szaleńcze życie dążące do zagłady. A jeśli chodzi o Powakacji, to jest bodajże życie w przemianie. Także to są dwa słowa z języka Indian Navajo. A ogólnie sam film opowiada, próbuje, to znaczy za pomocą obrazów i muzyki Filipa Glassa, opowiadać historię Ziemi. Najpierw w Koyaanisqatsi mamy okazję zobaczyć niesamowite plenery świata bez ludzi, a później taki wręcz hipnotyczny rytm życia ludzi. Na przykład przyspieszone zdjęcia jeżdżących samochodów, ludzi wchodzących do wind, jeżdżących w tą, w tamtą i przeplatające się to z fabryką produkującą kiełbasy, które też taśmowo schodzą. Takie jakby porównanie naszego życia do takiej taśmy produkcyjnej, animacyjnej. I film kończy się niesamowitym, bodajże 5- lub 7-minutowym ujęciem z startującej sondy, nawet nie sondy, to była przecież, to był prom kosmiczny Challenger, który wybucha, ale było to ujęcie z takiej kamery, która prowadziła potem ostatni nawet odłamek, który jeszcze miała w zasięgu wzroku lub soczewki. Do ostatniej chwili ten kawałek wciąż się obracał i przez cały czas jest ta hipnotyczna muzyka. Te dwa filmy wchodzą najprawdopodobniej na nowo na ekran naszych kin po to, żeby przypomnieć nam filmy Jeffreya Reggio, a to dlatego, że już za tydzień, za dwa tygodnie, 24 października wchodzi jego najnowszy film z zeszłego roku, Nogaya Katsi. Będę musiał się chyba tego tytułu również nauczyć. O tym filmie opowiem wam coś więcej, najprawdopodobniej za dwa tygodnie. Może uda mi się coś więcej dowiedzieć na temat tego filmu, co nie zmienia faktu, że jest to znów ten sam zespół w postaci współpracy Jeffreya Reggio z Philipem Glassem. I teraz mam dla tej godziny, 21:35, wielki test wytrwałości. Otóż zaprezentuję wam teraz fragment muzyki z Koyaanisqatsi, tej właśnie hipnotycznej, i mam nadzieję, że w jakiś sposób wytrzymacie to, a może nawet komuś się spodoba. Czekam na opinię.

0: Koyaanisqatsi. Ten utwór wręcz wprowadził mnie w taki trans, że aż się zapomniałem. Powiem wam tak w tajemnicy, że mam tutaj dzisiaj gościa, nie jestem sam i ten gość podpowiedział mi, że dla tych, którzy posiadają platformę cyfrową, czyli mają tyle pieniędzy, nie wiem, studenci mają tyle pieniędzy, ale na kanale Ale Kino już w sobotę o godzinie 20 będzie można zobaczyć film Koyaanisqatsi. Także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą się akurat tam, znaczy, którzy chcą go obejrzeć, mogą spróbować tam. A również ja mimo wszystko polecam obejrzenie takiego filmu w kinie, ponieważ wtedy to naprawdę jest o wiele inne wrażenie, chociaż z drugiej strony też ewentualnie można zasnąć lub zagapić się tak jak ja. Tyle jeśli chodzi o premiery. W tym tygodniu te premiery dotarły do bardzo dalekiego punktu programu, czyli do 20 minut przed końcem programu. I tak się składa, że zazwyczaj o tej porze był stały punkt programu, który nazywał się, ci, którzy słuchali reżysera rok temu, wiedzą.
1: Bond. James Bond.
0: No właśnie, 7 minut z agentem 007. Przypominam wszystkim, że kiedyś było tak, że po prostu... brałem numery od 1 do 20 i losowałem na antenie film, z którego akurat piosenka miała się ukazać. Tak się akurat złożyło, że mieliśmy już na tyle dużo programów, że udało się wylosować wszystkie Bondy i udało się zagrać wszystkie normalne piosenki bondowskie prowadzące. I od tamtej pory postanowiłem szukać ciekawych wersji głównego motywu przewodniego, tak jak na przykład ten miks Mobiego, który zawsze nam towarzyszy podczas rozmowy o tym, co za chwilę usłyszymy, albo przeróbki piosenek do Bonda, między innymi z płyty Davida Arnolda, albo innych wykonawców. Dzisiaj mam dla was utwór, który jest taką ciekawostką, ponieważ wszyscy czekamy przecież na premierę Matrixa Rewolucji, o tym będzie zresztą już niedługo w ciekawostkach. Pamiętamy utwór Strzelaninę w holu z pierwszej części. Zrobił ją zespół Propeller Heads i co ciekawe, ja potem zainteresowałem się tym zespołem, postanowiłem pościągać parę utworów i raptem okazało się, że zrobili po pierwsze miks głównego motywu przewodniego do Bonda, który już raz tam grałem i uważam, że jest jednym z najlepszych miksów, nawet w mojej hierarchii wyżej od tego miksa Mobiego. Oraz zrobili przeróbkę On Her Majesty's Secret Service. A teraz mam dla was piosenkę Shirley Bassey z filmu Goldfinger, czwarty film o przygodach Jamesa Bonda. I jest to właśnie utwór zmiksowany przez Propeller Heads. Bardzo lubię ten utwór, tą wersję, a oczywiście chętnie usłyszę wasze zdanie. Ponieważ 7 minut z agentem 007 trwa 7 minut, a ja już mówię przez 1,5 minuty, a utwór trwa ponad 5, więc czas najwyższy, by przywitać się z Shirley Bassey i Propeller Heads w utworze z Goldfingera.

Shirley Bassey, utwór Goldfinger, zremiksowany przez Propeller Heads. I teraz pora na ciekawostki z filmu, czyli co udało mi się ze świata filmu, co udało mi się wyszperać w trakcie tego tygodnia. Otóż no, mam pewną niemiłą wiadomość dla wszystkich fanów filmów akcji. Otóż okazało się, że już, znaczy miła wiadomość jest taka, wróć. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra wiadomość jest taka, że powstanie Triple X 2, a zła wiadomość to taka, że powstanie bez Vina Diesela, więc właściwie buu. Tak czy inaczej główną rolę ma zagrać Ice Cube, a nie Vin Diesel, czyli jest szansa na to, że stanie się dokładnie to samo, co z Szybkimi i Wściekłymi, że drugi film już nie był taki sam jak pierwszy. Co ciekawe, jest podobna zamiana w reżyserii, ponieważ Rob Cohen zrobił i Triple X 1, i Fast and Furious 1, a potem zostawia film Samopas, że tak to ujmę. Ale podobno Triple X 2 ma się zająć Lee Tamahori, a tego pana znamy z 20 odcinka przygód Jamesa Bonda, czyli Die Another Day. Co jeszcze? Mówiłem wam, że powiem wam coś na temat Matrixa. Otóż Matrix, producenci planują zrobienie tak zwanego Zero Hour Show, czyli pokazanie w godzinie zero. Jest to przedsięwzięcie nigdy przedtem niespotykane w światowym kinie. Otóż w kinach w 70 krajach świata pierwszy raz Matrix ma zostać pokazany o tej samej godzinie w całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na przykład w Los Angeles będzie to godzina 6 nad ranem, w Nowym Jorku godzina 9, w Wielkiej Brytanii 14 i wynika z tego, że w Polsce o godzinie 15, czyli 5 listopada o godzinie 15 polskiego czasu widzowie na całym świecie w salach kinowych po raz pierwszy obejrzą Matrix Rewolucję. Co jeszcze? Doczytałem się, że pornografia Jana Jakuba Kolskiego ma być polskim oficjalnym kandydatem do nominacji do najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Co jeszcze? Batman Nolana, czyli tego reżysera Memento, on ma kręcić piątą część Batmana. Wiadomo już, że najprawdopodobniej Batmanem będzie Christian Bale, znany m.in. z filmu Equilibrium, a są plany co do złego charaktera, do złej postaci. Otóż na początku była mowa, że tym razem przeciwnikiem będzie Scarecrow, czyli strach na wróble, i miałby być nim Christopher Lloyd. Tego pana pamiętałem m.in. z roli profesorka z Powrotu do Przyszłości lub Fostera Adamsa z Rodziny Adamsów. Już dosyć wiekowy pan, ale wygląda owszem jak straszydło, bo taki chudy i wysoki. Ale pogłoski też głoszą, że podobno ma być Ra's al Ghula, którego ma zagrać John Malkovich. On ostatnio złą postacią był w filmie Johnny English. No i wiadomość wczoraj, którą najprawdopodobniej wszyscy słyszeli, otóż Arnold Schwarzenegger stał się gubernatorem stanu Kalifornia. Zobaczymy, jak sobie poradzi aktor w roli polityka. Podobno, znaczy mamy już przykład Ronalda Reagana, który był aktorem i stał się prezydentem, ale już są plany na temat Terminatora 4 i owszem, jest mowa o tym, że on mógłby wystąpić epizodycznie, a moim zdaniem on mógłby w ogóle nie wystąpić, tylko udzielić praw do użycia jego wizerunku, bo tak naprawdę model, który udało się zbudować, tam widać go w jednej ze scen, jest tak dobry, że właściwie mogą go animować całkowicie komputerowo, a przecież jeżeli byłby jakiś problem, to zawsze mogą powiedzieć, że nienaturalność ruchów wynika z tego, że tak naprawdę Terminator jest maszyną. Także wydaje mi się, że to nie byłoby z tym problemu. Jeszcze parę ciekawostek ze świata kina już za chwilę, a teraz przypomnijmy utwór z Terminatora 2, You Could Be My Guns N' Roses.

Mam dla was dwie informacje. Cieszę się, że sami wyszliście jakby z tym założeniem. Owszem, już w zeszłym roku akademickim chciałem, żebyście współtworzyli ten program. I otóż z kanału Irsowego dwie osoby poprosiły o piosenki. Postaram się znaleźć na przyszły tydzień, ewentualnie na za dwa tygodnie. Norseman poprosił o muzykę z filmu Omen. Poszukam. Oraz Brak poprosił o Did My Time z TR2. Podejrzewam, że Tomb Raider 2, tak? Postaram się znaleźć te utwory i wtedy w takim wypadku zachęcam do słuchania, bo będą grane specjalnie dla was.

0: No właśnie, ponieważ mój gość bardzo się bał i obawiał się tego, to zrobię to bardzo szybko i bezboleśnie. Mój gość się teraz przywita z wami.
1: Witam. No w sumie tutaj, tak jak kolega powiedział, jestem gościem, patrzę jak się realizuje audycję, bo w sumie ja sam chciałbym kiedyś coś takiego poprowadzić, no i na razie to by było na tyle.
0: No właśnie, kolega się nie przedstawił, jest to Wiesiek, jest to nasz nowy nabytek Saru, jedna z tych osób, które postanowiły do nas dołączyć i współtworzyć nasz program. Być może kiedyś przywita was w swoim własnym programie, tak najprawdopodobniej się stanie. Swoją drogą, to jeżeli ktoś z was chciałby prowadzić program, to zapraszamy. Na naszej stronie internetowej są linki i zawsze możecie stać się również agentem. A propos agentów, to Quentin Tarantino, znany m.in. z filmów Pulp Fiction oraz Wściekłe psy, który już za tydzień wprowadza na ekrany polskich kin swój film Kill Bill, część pierwsza, powiedział, że chciałby nakręcić film o przygodach Jamesa Bonda i wcale tu nie chodzi o główny wątek, tylko chce zrobić remake filmu Casino Royale, czyli był to film na podstawie pierwszego opowiadania Iana Fleminga, który jakikolwiek napisał o Bondzie. Tyle, że co ciekawe, on chce, czyli Tarantino chce, żeby główną rolę zagrał Pierce Brosnan, który już wtedy nie będzie oficjalnie grał Bonda, bo najprawdopodobniej będzie go grał Clive Owen, który ma być jego następcą. Czyli byłby to taki paradoks trochę jak z filmem Never Say Never Again. Jeszcze dwie informacje. Jedna dosyć ciekawa to to, że najprawdopodobniej trzecia część Gwiezdnych Wojen, Star Wars Episode 3 będzie się nazywać Revenge of the Sith, czyli Zemsta Sithów. No i ostatnią taką wiadomością, z którą właściwie zakończę mój program, bo powoli Paweł Kubiak z muzyką drugiego planu przygotowuje się dla was. Otóż 4 października przyszła informacja o śmierci Williama Steiga. Był to autor książki Shrek. On napisał książkę w 90, znaczy on napisał książkę wcześniej razem z komiksem swojego pomysłu i wydał go w 93 roku. Jak wiemy, w 2000 roku wytwórnia DreamWorks Pictures zrealizowała pierwszy film, który stał się wielkim przebojem. I teraz już przygotowywana jest część druga. Ponieważ zazwyczaj znaliśmy utwór Smash Mouth All Star i jest to bardzo wesoły utwór, a nie wypadałoby kończyć w ten sposób, to postanowiłem pożegnać się utworem Hallelujah w wykonaniu Rufusa Wrighta. Pamiętamy to ze sceny, kiedy Shrek tęsknił za księżniczką Fioną. Kiedy zmarł, miał 95 lat, można powiedzieć, że swoje przeżył i właściwie swoje zrobił, ponieważ zrobił coś, przez co ludzie na świecie będą go pamiętać. Wprowadził niesamowitą postać, która świat bajek odwróciła do góry nogami. Cóż, tą informacją kończy dzisiejszy reżyser po raz pierwszy o takiej porze, trochę nietypowo, trochę chaotycznie, trochę różnie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do posłuchania tego programu już za tydzień o godzinie 21. I już wtedy będzie trochę informacji na temat najnowszych premier, między innymi Kill Bill. A już teraz Rufus Wright, piosenka Alleluja. Za uwagę dziękuję wam, Michał Giorew, i do usłyszenia za tydzień.

Jesteś latem w zimowe ochłody. Jesteś wiosną w jesienne półmroki. Pierwszym słońca po deszczu promieniem. Pierwszym nieba po burzy obłokiem.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Był już taki egzamin historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

I'm gonna go to the bathroom.

celestial man decapitated body.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wyciło na ich narkomesku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
3: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek.
4: Jak gdyby były?
0: Nie!
4: Jak gdyby były?

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed błąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.